Zori wystakli, żamą sred pustynie, zatwór z letnich wrata, kriw se prawą smiluje, snikar prazny plet, ustające predaje, krowi sztaby skuć.